żwacze, szkakliwa córa na ucho ci szapcze. Jasno je i ma usta ruka ma, a twoja kontrola i jaki charakter.